0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 14 dzień maja i 134 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maciej i Bonifasa, ale także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień farmaceuty i dzień opiekuna medycznego, zarazem jednym słowem bardzo zdrowotnie, prozdrowotnie oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, koncertowe, to ja przypominam, że wystartowały już tegoroczne juwenalia krakowskie i to w czterech strefach naraz, ale skoncentrujmy się na tej naszej politechnicznej. Już jutro na lotnisku, na Czyżynach, czyli niedaleko akademików, moi drodzy, w ramach strefy Polibudy można będzie wziąć udział w koncercie i to nie byle jakim. Natomiast nieco wcześniej, bo do 12 można się wybrać na rynek główny w ramach tradycyjnego korowodu. Natomiast wracając do koncertu, to politechnicznie zagra ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka Grubasa i Lotta. Oczywiście wszystkie koncerty dla nas i będą grały. Jednym słowem, jeden z ciekawszych koncertów tegorocznych juwenali. Zapraszam. A ci, którzy nie wybierają się na juwenalia, a chcieliby pójść do kina, no to mam dla was troszeczkę przewrotną propozycję. Bo nie wiem, czy macie świadomość, ale po kilkudziesięciu latach znowu na wielkim ekranie w multikinie będzie można jutro o 19.45 obejrzeć Top Gun z Tomem Cruise'em, kiedy był młody, miły, sympatyczny. Natomiast, jeżeli, no powiedzmy, Top Gun was już nie rusza, ale chcielibyście obejrzeć Top Gun Maverick, czyli po kontynuację tamtego filmu, ale po latach kilkudziesięciu, to możecie również ten film obejrzeć już w piątek, również o 21.15. Jednym słowem, do wyboru, do koloru, no różnica w wieku widoczna, a Tom Cruise dalej występuje, moi drodzy, oj, występuje. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, no to moi drodzy, mam dla was informacji kilka. Po pierwsze, dzisiaj już od godziny 10 do 14 dzień lądowca, czyli Święto Wydziału Inżynierii Lądowej, to przede wszystkim wieczorem o 17 w działowni koncert, no nie koncert, moi drodzy, rozmowa, o właśnie, tak chyba lepiej to brzmi, rozmowa kardynała Grzegorza Rysia i profesora Andrzeja Szaraty, skąd inąd rozmowa metropolity krakowskiego i rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko na temat, czy jeszcze umiemy się słuchać. Myślę, że wydarzenie nad wyraz ciekawe, interesujące, warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi już o piątek, no to pamiętajcie o tym, że już jutro mamy po pierwsze finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz. To będzie się rozgrywało na Politechnice i poznamy oczywiście finalistów. Natomiast nieco później, bo o 19.00 w ramach Nocy Muzeów skądinąd w Muzeum Politechniki Krakowskiej rozpoczęcie wystawy tematycznej dotyczącej nadania nazwy, tytułu Politechnice Krakowskiej, bo patron został nam nadany dokładnie 50 lat temu w 1976 roku. Materiały do muzeum również i Politechniczne Radio, czyli Nowinki dostarczyło, bo w archiwum żeśmy coś znaleźli, a ja zapraszam do obejrzenia wystawy czasowej, podkreślam. Myślę, że warto poświęcić na to czas. Wernisaż, tak jak powiedziałem, w piątek, natomiast oczywiście wystawę będzie można zwiedzać już w najbliższych dniach. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, mam dla was nie byle jaką propozycję, bo możecie nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i w zasadzie później wszystko będzie już jasne, czytelne i głośne. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja. Dzisiaj wieczorem o 21.00 inżynierskie historie, natomiast jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9.00, a wieczorem herbatka. Natomiast na weekend jeszcze zdążymy się ze sobą połączyć i poinformować. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej, no, chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich, no, nazwijmy mostów, które de facto, no, mogły być określane również groblami, no bo były to, powiedzmy, jakieś tam formy pomostów czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucone na przykład, no, niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko Gniezna, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym, z wyspy, właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste. Ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć, no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty helenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiemy, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wybudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach później niż średnich, bo w okresie oświecenia nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany od najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy Most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy. Just...

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany, funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania, to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, z jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no, okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no, a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate w San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

0: pičku materinu. Je svoj
1: materinu. Tvoje kola zeleno!

Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja i 135 dzień 2026 roku. Dzisiaj imieniny obchodzi Zofia, Nadzieja i Izydor, ale również Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj między innymi patronalne święto rolników. Ta Zofia ma tutaj sporo wspólnego, no bo drzewiej bywało tak, że jak w Zofie była taka czy inna pogoda, prognozowano plony. Ale dodatkowo mamy również Międzynarodowy Dzień Rodzin. No, z rolnictwem troszeczkę można to powiązać. Światowe Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, czyli sztuki w modzie są oczywiście. Dodatkowo święto jak najbardziej prozaiczne, czyli Światowy Dzień Kangurowania. Nie wiem, czy chodzi o poruszanie, czy ewentualnie inne czynniki, możecie to sprawdzić. Dodatkowo mamy dzisiaj Dzień Niezapominajki, jak zwykle pięknie kwitnące, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, kiedyś podobno szczyt marzeń wszystkich kobiet na całym świecie. No i dzisiaj również Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No muszę przyznać, że mnie się to dzisiaj nie udało. No i zaproszenia koncertowe, a tutaj, moi drodzy, mam, myślę, że propozycję nie byle jaką, bo pamiętajcie o tym, że wystartowały juwenalia krakowskie, które na czterech frontach się odbywają, w tym również Politechnicznej, czyli Strefa Polibuda. A jeżeli chodzi o Strefę Polibuda, to koncerty główne odbywają się dzisiaj i jutro, czyli dzisiaj w piątek od godziny 17 możemy udawać się na lotnisko na Czyżynach, a tam Lotta, Łydka, Grubasa, Lordofon, Strachy na Lachy, Ich Troje, to akurat zespoły, które dzisiaj będą występowały. Jutro natomiast, początek od godziny 18, a występować będzie DJ Sojna, Aster, Gruby Mielski, Słoń, Guzior, Awi i Żabson. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. Tak na marginesie, to w niedzielę zakończenie takie politechniczne, czyli będzie dzień na osiedlu Politechniki. Grille otwarte, zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wybrać się do multikina i obejrzeć film, który przewidziany jest dla widzów o szerokim spektrum wiekowym, ponieważ chodzi o animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Kontynuacja przygód Kuro Zająca, który przekonuje się, że nie jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, a to już pewnego rodzaju ciekawostka. Film możecie obejrzeć dzisiaj w multikinie 18.50, natomiast w sobotę możecie wybrać się na seansę na przykład o 15.55 i 18.05. Natomiast jeżeli chcielibyście, no powiedzmy, troszeczkę bardziej ambitny program sobie zafundować, to podpowiem, że dzisiaj o 20.00 spektakl w Teatrze KTO. Troszeczkę, no, kontrowersyjny, tytularnie przynajmniej, bo tytuł brzmi Jak spieprzyliśmy wszystko. Myślę, że warto się wybrać. Ci, którzy wolą, że tak powiem, bardziej, no, komediowe podejście, bardziej tradycyjne, to w KTO będzie jutro o 20.00 spektakl Atrament dla reworęcznych. Taka komedia absurdalna, w związku z tym myślę, że też ciekawie to oczywiście się zapowiada. No i informacje bieżące, poza oczywiście koncertami juwenaliowymi, no chciałbym powiedzieć trzyżynaliowymi, ale juwenaliowymi niech będzie, ale politechnicznymi, Strefa Polibuda. Przypominam koncerty dzisiaj i jutro na lotnisku na Czyżynach, to chciałbym przypomnieć jednak o kilku innych sprawach. Po pierwsze, dzisiaj o 11.00 rozegrał się finał konkursu Inżynier, a w zasadzie Tadeusz Kościuszko, Inżynier i Żołnierz. Konkurs oczywiście jak najbardziej atrakcyjny i co więcej, laureaci poza nagrodami mają dodatkowe punkty rekrutacyjne. A poza tym przypominam, że dzisiaj o 19.00 rozpoczyna się, no, w ramach Nocy Muzeów oczywiście w Muzeum Politechniki Krakowskiej prezentacja nowej ekspozycji dotyczącej 50-lecia nadania patronatu Tadeusz Kościuszko
Tadeusza Kościuszki dla Politechniki Krakowskiej. Ta wystawa będzie dotyczyła tego, w jaki sposób i kiedy nam patron został nadany. Zapraszam do muzeum. Przypominam, że dzisiaj do 23 czy 24 nawet będzie można ewentualnie zwiedzić tą wystawę. Oczywiście możecie ją odwiedzić również w późniejszych terminach. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko to, co musieliście zrobić, już zostało uczynione. A my dla was oczywiście gramy, mówimy i zapraszamy, tu już przedstawiamy różne ciekawostki. To oczywiście w ramach naszych programów. Ja jeszcze tylko przypomnę, że jutro, pojutrze, to jest sobota, niedziela, możecie liczyć na powtórki naszych programów wieczornych, to będzie rano, natomiast wieczorem o 20 zapraszam do wysłuchania z naszej odkurzonej, a tam oczywiście będzie trochę, no może nie premierowo, no bo trzeba to zaznaczyć, prapremierowo jak najbardziej, będą to materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To będzie w sobotę, natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą oczywiście też serdecznie was zapraszam.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Sweet.

Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja i 135 dzień 2026 roku. Dzisiaj imieniny obchodzi Zofia, Nadzieja i Izydor, ale również Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj między innymi patronalne święto rolników. Ta Zofia ma tutaj sporo wspólnego, no bo drzewiej bywa tak, że jak w Zofie była taka czy inna pogoda, prognozowano plony. Ale dodatkowo mamy również Międzynarodowy Dzień Rodzin. No z rolnictwem troszeczkę można to powiązać. Światowe Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, czyli sztuki w modzie są oczywiście. Dodatkowo święto jak najbardziej prozaiczne, czyli Światowy Dzień Kangurowania. Nie wiem, czy chodzi o poruszanie, czy ewentualnie inne czynniki, możecie to sprawdzić. Dodatkowo mamy dzisiaj Dzień Niezapominajki, jak zwykle pięknie kwitnące, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, kiedyś podobno szczyt marzeń wszystkich kobiet na całym świecie. No i dzisiaj również Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No muszę przyznać, że mnie się to dzisiaj nie udało. No i zaproszenia koncertowe, a tutaj moi drodzy mam myślę, że propozycję nie byle jaką, bo pamiętajcie o tym, że wystartowały juwenalia krakowskie, które na czterech frontach się odbywają, w tym również Politechnicznej, czyli Strefa Polibuda. A jeżeli chodzi o Strefę Polibuda, to koncerty główne odbywają się dzisiaj i jutro, czyli dzisiaj w piątek od godziny 17 możemy udawać się na lotnisko na Czyżynach, a tam Lotta, Łydka, Grubasa, Lordofon, Strachy na Lachy, Ich Troje, to akurat zespoły, które dzisiaj będą występowały. Jutro natomiast, początek od godziny 18, a występować będzie DJ Sojna, Aster, Gruby Mielski, Słoń, Guzior, Awi i Żabson. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. Tak na marginesie, to w niedzielę zakończenie takie politechniczne, czyli będzie dzień na osiedlu Politechniki. Grille otwarte, zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wybrać się do multikina i obejrzeć film, który przewidziany jest dla widzów o szerokim spektrum wiekowym, ponieważ chodzi o animację Kurozając i Świątynia Świstaka. Kontynuacja przygód Kurozająca, który przekonuje się, że nie jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, a to już pewnego rodzaju ciekawostka. Film możecie obejrzeć dzisiaj w multikinie 18.50, natomiast w sobotę możecie wybrać się na seanse na przykład o 15.55 i 18.05. Natomiast jeżeli chcielibyście, no powiedzmy, troszeczkę bardziej ambitny program sobie zafundować, to podpowiem, że dzisiaj o 20.00 spektakl w Teatrze KTO. Troszeczkę, no kontrowersyjny, tytularnie przynajmniej, bo tytuł brzmi Jak spieprzyliśmy wszystko. Myślę, że warto się wybrać. Ci, którzy wolą, że tak powiem, bardziej no komediowe podejście, bardziej tradycyjne, to w KTO będzie jutro o 20.00 spektakl Atrament dla Reworęcznych. Taka komedia absurdalna, w związku z tym myślę, że też ciekawie to oczywiście się zapowiada. No i informacje bieżące, poza oczywiście koncertami juwenaliowymi, no chciałbym powiedzieć trzyżynaliowymi, ale juwenaliowymi niech będzie, ale politechnicznymi, Strefa Polibuda. Przypominam koncerty dzisiaj i jutro na lotnisku na Czyżynach, to chciałbym przypomnieć jednak o kilku innych sprawach. Po pierwsze, dzisiaj o 11.00 rozegrał się finał konkursu Inżynier, a w zasadzie Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Konkurs oczywiście jak najbardziej atrakcyjny i co więcej, laureaci poza nagrodami mają dodatkowe punkty rekrutacyjne. A poza tym przypominam, że dzisiaj o 19.00 rozpoczyna się w ramach Nocy Muzeów, oczywiście w Muzeum Politechniki Krakowskiej, prezentacja nowej ekspozycji dotyczącej 50-lecia nadania patronatu Tadeusz Kościuszko
Tadeusza Kościuszki dla Politechniki Krakowskiej. Ta wystawa będzie dotyczyła tego, w jaki sposób i kiedy nam patron został nadany. Zapraszam do muzeum. Przypominam, że dzisiaj do 23 czy 24 nawet będzie można ewentualnie zwiedzić tą wystawę. Oczywiście możecie ją odwiedzić również w późniejszych terminach. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko to, co musieliście zrobić, już zostało uczynione. A my dla was oczywiście gramy, mówimy i zapraszamy, tu już przedstawiamy różne ciekawostki. To oczywiście w ramach naszych programów. Ja jeszcze tylko przypomnę, że jutro, pojutrze, to jest sobota, niedziela. Możecie liczyć na powtórki naszych programów wieczornych. To będzie rano. Natomiast wieczorem o 20 zapraszam do wysłuchania z naszej odkurzonej. A tam oczywiście będzie trochę, no może nie premierowo, no bo trzeba to zaznaczyć, prapremierowo jak najbardziej. Będą to materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To będzie w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 herbatka, na którą oczywiście też serdecznie was zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich nazwijmy mostów, które de facto mogły być określane również groblami, bo były to powiedzmy jakieś tam formy pomostów, czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucone na przykład niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, grodziska, które pozostało akurat niedaleko Gniezna, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym, z wyspy właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste, ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć, no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiemy, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wybudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach później niż średnich, bo w okresie oświecenia, nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany od najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy Most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania i to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, z jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no, okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate w San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej były akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

Adiós.

Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja i 135 dzień 2026 roku. Dzisiaj imieniny obchodzi Zofia, Nadzieja i Izydor, ale również Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj między innymi patronalne święto rolników. Ta Zofia ma tutaj sporo wspólnego, no bo drzewie bywa tak, że jak w Zofie była taka czy inna pogoda, prognozowano plony. Ale dodatkowo mamy również Międzynarodowy Dzień Rodzin. No, z rolnictwem troszeczkę można to powiązać. Światowe Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, czyli sztuki w modzie są oczywiście. Dodatkowo święto jak najbardziej prozaiczne, czyli Światowy Dzień Kangurowania. Nie wiem, czy chodzi o poruszanie, czy ewentualnie inne czynniki, możecie to sprawdzić. Dodatkowo mamy dzisiaj Dzień Niezapominajki, jak zwykle pięknie kwitnące, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, kiedyś podobno szczyt marzeń wszystkich kobiet na całym świecie. No i dzisiaj również Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No muszę przyznać, że mnie się to dzisiaj nie udało. No i zaproszenia koncertowe, a tutaj, moi drodzy, mam, myślę, że propozycję nie byle jaką, bo pamiętajcie o tym, że wystartowały juwenalia krakowskie, które na czterech frontach się odbywają, w tym również Politechnicznej, czyli Strefa Polibuda. A jeżeli chodzi o Strefę Polibuda, to koncerty główne odbywają się dzisiaj i jutro, czyli dzisiaj w piątek od godziny 17 możemy udawać się na lotnisko na Czyżynach, a tam Lotta, Łydka, Grubasa, Lordofon, Strachy na Lachy, Ich Troje, to akurat zespoły, które dzisiaj będą występowały. Jutro natomiast, początek od godziny 18, a występować będzie DJ Sojna, Aster, Gruby Mielski, Słoń, Guzior, Awi i Żabson. Oczywiście zapraszam serdecznie na wszystkie te koncerty. Tak na marginesie, to w niedzielę zakończenie takie politechniczne, czyli będzie dzień na osiedlu Politechniki. Grille otwarte, zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wybrać się do multikina i obejrzeć film, który przewidziany jest dla widzów o szerokim spektrum wiekowym, ponieważ chodzi o animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Kontynuacja przygód Kuro Zająca, który przekonuje się, że nie jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, a to już pewnego rodzaju ciekawostka. Film możecie obejrzeć dzisiaj w multikinie 18.50, natomiast w sobotę możecie wybrać się na seansę na przykład o 15.55 i 18.05. Natomiast jeżeli chcielibyście, no powiedzmy, troszeczkę bardziej ambitny program sobie zafundować, to podpowiem, że dzisiaj o 20.00 spektakl w Teatrze KTO. Troszeczkę, no, kontrowersyjny, tytularnie przynajmniej, bo tytuł brzmi Jak spieprzyliśmy wszystko. Myślę, że warto się wybrać. Ci, którzy wolą, że tak powiem, bardziej, no, komediowe podejście, bardziej tradycyjne, to w KTO będzie jutro o 20.00 spektakl Atrament dla reworęcznych, taka komedia absurdalna, w związku z tym myślę, że też ciekawie to oczywiście się zapowiada. No i informacje bieżące, poza oczywiście koncertami juwenaliowymi, no chciałbym powiedzieć trzyżynaliowymi, ale juwenaliowymi niech będzie, ale politechnicznymi, Strefa Polibuda. Przypominam, koncerty dzisiaj i jutro na lotnisku na Czyżynach, to chciałbym przypomnieć jednak o kilku innych sprawach. Po pierwsze, dzisiaj o 11.00 rozegrał się finał konkursu Inżynier, a w zasadzie Tadeusz Kościuszko, inżynier i żołnierz. Konkurs oczywiście jak najbardziej atrakcyjny i co więcej, laureaci poza nagrodami mają dodatkowe punkty rekrutacyjne. A poza tym przypominam, że dzisiaj o 19.00 rozpoczyna się, no, w ramach Nocy Muzeów oczywiście w Muzeum Politechniki Krakowskiej prezentacja nowej ekspozycji dotyczącej 50-lecia nadania patronatu Tadeusz Kościuszko
Tadeusza Kościuszki dla Politechniki Krakowskiej. Ta wystawa będzie dotyczyła tego, w jaki sposób i kiedy nam patron został nadany. Zapraszam do muzeum. Przypominam, że dzisiaj do 23 czy 24 nawet będzie można ewentualnie zwiedzić tą wystawę. Oczywiście możecie ją odwiedzić również w późniejszych terminach. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na nią, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko to, co musieliście zrobić, już zostało uczynione. A my dla was oczywiście gramy, mówimy i zapraszamy, tu już przedstawiamy różne ciekawostki. To oczywiście w ramach naszych programów. Ja jeszcze tylko przypomnę, że jutro, pojutrze, to jest sobota, niedziela. Możecie liczyć na powtórki naszych programów wieczornych. To będzie rano. Natomiast wieczorem o 20 zapraszam do wysłuchania z naszej odkurzonej. A tam oczywiście będzie trochę, no może nie premierowo, no bo trzeba to zaznaczyć, prapremierowo jak najbardziej. Będą to materiały, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To będzie w sobotę. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 herbatka, na którą oczywiście też serdecznie was zapraszam.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.